Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy Łemkiwskiego Radia LMFM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz Przyrody. Audycję, w której wandrujemy przez różne zakutyny świata. Wandrowaliśmy do tej pory przez i Łemkowynu, w Zachali, przez Karpaty. Odkrywaliśmy różne interesujące miejsca w Polsce, tak zachalni. Byliśmy też w różnych zakutynach świata, w Europie, w Azji, w Afryce, w wieloch interesujących regionach naszej planety. No a chneska mamy 90. odtynok naszej audycji i jest to odtynok w ramach takiej serii, kole to beru was na małą ekskursję po nacjonalnych parkach w Polsce. No i chneska pojechamy nie tak daleko, budeme w małopolskim województwie, budeme sobie odkryła tę najwyższą chorą w Beskidach, jaką jest Babia Chora. Zatim oczywidno już dodumujete się, kiedy pojechamy, bo do Babiohirskiego Nacjonalnego Parku. Tot Nacjonalny Park nie jest tak młody, jest jednym z najstarszych w Polsce. Był zaklekany w 1954 roku. Nachodzi się win w południowej Polsce, w powitach Suskim i Nowotarskim. Oczywidno jest to, jakim powił, małopolskie województwo. Babiohirski Nacjonalny Park ma je chranić zo Słowacją. Po słowackiej stronie też jest park landschaftowy, park Horna Orawa. To ta polska część Nacjonalnej Park obnymat północną i południową stronę masywu Babioj Chory. Tiż w obszyri toho parku nachodzi się najwyższy werch żywieckiego Beskidu Diablak, który ma wysotu 1725 metrów nad morą. I tiż w obszyri parku nachodzi się czast ubocił herbetu Polici, który nachodzi się niedaleko od Perewału Krowiarki. Dyrekcja Nacjonalnego Parku nachodzi się w Zawoi, która też nazywana jest najdłuższym sełom w Polsce. Też w Zawoi nachodzi się specjalny osredok edukacji Babiohirskiego Nacjonalnego Parku. Tam możemy doznać się w bardzo interesujący i przystępny sposób nauczyć się pro babiohirską przyrodę. Tiż w Nacjonalnym Parku nachodzi się wielo oficyjnych, edukacyjnych i turystycznych steżok, bo przypomnę, że na obszarach Nacjonalnego Parku możemy wandrować lem po oficyjnych steżkach, nie możemy chodzić de hoczeme. No i tot Babiohirski Nacjonalny Park no jest bardzo tak husto odwiedzany turystami. Sztoroka przyjeżdża tcheł bliżej jak 100 tysięcy turystów, zatem velo. Może nie są to Tatry z Pieniny, ale i tak jest to masa ludy. No i mamy to tu Babiu Choru i to ta Babia Chora to nie jest tak naprawdę jedną chorą, ale takim herbetom. I bliżej pro to tu czast naszych Beskidiu po polskiej stronie powiem wam po krótki muzyczni pererwi.

W chnesznym odtynku obzeracza przyrody wandrujemy sobie po Babiochirskim Nacjonalnym Parku. Nazwa jego bere się od Babioj Chory. I to nie jest taka jedna chora, ale jest to taki chirski chrbet, który ma też ważną rolę jak naturalną barierę między Doliną Skawyci i orawskimi diłami. Schidne czasty toho chrbetu to tam wyznacza perewał lipnicki, który nachodzi się na wysoty 986 metrów nad morą, a za chidniu chraneciu to wyznacza jałowiecki perewał na wysoty 1700 metrów. Babia Chora jest po Tatrach najbardziej takim wysokim, wyróżniającym się w landszafti obszyrom Polszczy. Babia Chora zanemat dost neweliku obszyr. Ciły chrbet to maje lem 10 km do uchosty. Kole posmotrymy z północy na to tu sylwetku masywu, możemy wiryżny ty paroch takich mniejszych chor, mniejszych hir. Od schidniej strony iduczy, to pierwszy budeme maty sokoliciu, to tiż koliby ste szli na werch diablaka, to budy te szli właśnie prez sokoliciu, koliby ste szli od krowiarki, od perywału krowiarki. Pak za sokolicią nachodzi się Kępa już jest dost wysoką taką chorą w tym masywie, 1520 metrów nad morą. Pak nachodzi się, no on tak przyjaznej nazwi chora, po polsku to jest chiwniak, tak możemy przetłumaczyć. Chiwniak ma wysotu 1318 metrów nad morą. W centralni czasty tak mamy kulminację toho chrbetu i jest to sam werszyna Babiej Chory i jest to diablak. Jak wiem, powił, to jest 1725 metrów nad morą. No i pak już to ta chrbetowa linia idę na zachód i idę już coraz niżej. Tam nachodzi się następny perewał Brona, a za perewałą Brona nachodzi się werch Małej Babioj Chory, który ma wysotu 1518 metrów nad morą. No i tiż, kole posmotrymy na tot chrbet Babioj Chory, to tiż dozrymy się riżnyć medże północnyma i południowyma uboczamy. Właśnie sutriżny. A czom sutriżny i na czym? W czym to ta licz, że właśnie możemy smotryć liczne landszafty, to wam objaśnił bilsze po korotki muzyczni perery.

słuchacie obzeracza przyrody. Wertamy do Babiohirskoho Nacjonalnego Parku Dorochy Słuchaczy. Wandrujemy sobie prestot neweliki, ale bardzo wysoki hirski chrbet, jaki nachodzi się w żywieckim Beskidi. Już znamy, że tot chrbet to składa się z paroch hir nelem z jednej babioj chory. No i już znamy, że jest to najwyższa część Karpat w Polsce poza Tatrami. No i kole posmotrymy na tot chrbet babioj chory, to dozrymy się tiż licznyć medże piłnocznyma i południowyma uboczamy. To te perszy piłnoczny ubocza, to one wpadają w dolinu stromyma, czasem oberwystyma uboczamy. Tiż na dozrymy się weloch takich perełomił i skalnych czastok. A z drugiej strony, z południowej strony babie chory, to zasto te ubocza idą tak spokijni, sód łachidny. Tam jest w bilsze takich płaskich miejsc, płaskich płaszczowym powiedzmy, płaskich werszyn. Tiż możemy dozryty się paroch dżerelnych jam. No i babia chora maje też takie imeno, które no, znają prawie, że wszystkich, kto chodzi po Beskidach w Polsce, bo to jest Korolewa Beskidu. Beskidiu. No i to ma taki taką nazwę, neformalną nazwę to ta chora, bo różni wychladat i różne takie szaty, obleczenia powiczmy prezentuje o każdej pory roku. No zimą to jest to ta chora bardzo biła. Tam śnieg jest na pełno. Czasem okrem śniegu jest iż welo ledu, bo no tam są takie bardzo porywisty witrowy obstawyny, tam duje wicher bars sylno, no i to praktycznie no, każdochodnia, ale zimą to osobliwo silny jest to wicher. Jarom to zas już możemy na uboczach babiochory smotry

на тилко студено, же там неяке рослинне плантра уж не появляються. No i właśnie, no to na samym werchu tak to wygląda, ale kiedy będziemy właśnie chodzić sobie po niższych czastach babiohirskiego nacjonalnego parku, to dozrymy się tej biologicznej różnorodności, pro kotru kus paroxliu wam powiem po krótkiej przerwie.

0: kneska w obzeraczu przyrody. Chodzimy sobie po Babiochirskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest nie tak wielki, jakbyśmy dumali, bo ma powierzchnię lem 33 kwadratne kilometry, no to porównujący do innych nacjonalnych parków, nie jest to taka imponująca powierzchnia. Ale no, mimo toho, to porównujący tot park z inczyma, to Babia Hora charakteryzuje się wielką biologiczną różnorodnością. Możemy dozryty się wieloch gatunków i roślin, i zwierząt, które znają jak żyć w takich trudnych obstawinach, jakie są dyktowane tą najwyższą chorą polskich Beskidiów. No, mądry chołowy dorachowali się 650 gatunków trachofitiu na obszarze Nacjonalnego Parku. Tyż znamy, że rosnę 280 gatunków mszakiu. Tyż spośród chrybiu i porostiu to tam jest więcej jak 1300 różnych gatunków. No i a jak idę o zwierzęta i o cycary, o reptylia, o ptachy, to żyje na obszarze toho niewielkiego parku 4500 gatunków i podgatunków właśnie w zahali zwierząt. Zatem to ta przyroda jest tam bardzo dyka, bardzo bohata, no i możemy ją eksplorować w czas do tych chirskich wandriłok na Babiu Horu. I właśnie osobliwo zaohaczam, jak już jem skorsze powił, żeby wyjść na to tu Babiu Horu z perewału krowiarki. To ta dorocha jest najkrótsza i też najlepsze, najskorsze możecie dojechać właśnie do tego perewału. Oczywidno wstup na obszar Nacjonalnego Parku jest, nie jest darmo, trzeba zapłacić, ale są to takie chroszy, które możemy zapłacić, żeby zachopluwać się pak to tym bohactwom biologii, to tym bohactwom geologii, bohactwom w zahali przyrody. No i to wszystko pro Babiochirski Nacjonalny Park. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek był dla Was chocki minimalną, taką małą inspiracją do tego, żeby może kotrocho dnia pojechać w tamte strony i właśnie zdobyty najwyższej werch polskich Beskidiów. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zaohaczam słuchaty dalszych odcinków Obzeracza Przyrody. Żelam Wam przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Wuszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanom gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków. Tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy langiuszkę śpiewał. Nad stepą wran kriacze. Z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą, witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze, jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi, teczut. Potička.

stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękny lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki bajdaru salchiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi niepojęte. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeżymi ślady, czy szanej pamiętam.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdą się narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

I witam serdecznie na antenie Radia LEM FM, mówi do Was Jakub Zygmunt, a to oznacza, że zaczynamy Beskidnik, kolejny odcinek naszej audycji geograficzno-turystycznej, w której jedziemy w dalekie i bliskie okolice, będziemy zwiedzać góry, a także czasem i odległe krainy na innych kontynentach również. W dzisiejszym programie jedziemy całkiem blisko, jedziemy w nasze swojskie znane Beskidy, dokładnie zwiedzimy Beskid Wyspy. A będąc jeszcze bardziej szczegółowym i konkretnym, to wyjdziemy na Luboń Wielki, który jest specyficzną i wymagającą górą, ale mam nadzieję, że w dzisiejszym programie zachęcę do tego, żeby właśnie na niego wyjść, na tego Lubonia. Tak więc zaczynamy Beskidnik. Przed chwilą słuchaliśmy zespołu Awa, czyli siostrzanego jemeńskiego trio, które wykonywało piosenkę Habib Galbi, a teraz troszeczkę spokojniej posłuchamy klimatów z Francji, duetu Bena Mazu i Luan w piosence La Mer est Calme, czyli morze jest spokojne. Tak więc zapraszam, poczujmy ten klimat.

0: Wem FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Wem FM to twoje radio.
1: I witam z powrotem na antenie Beskidnika. Zaczynamy naszą dzisiejszą wędrówkę przez Beskid Wyspowy. Dzisiaj idziemy dokładnie na Luboń Wielki. No ale dlaczego Wyspowy? No Beskid Wyspowy nie jest pierwszym pasmem górskim, jakie przychodzi nam na myśl, kiedy analizujemy najbardziej strome górskie podejścia. Może ta pewnego rodzaju ignorancja niesie przynajmniej dwie konsekwencje. Pierwszą jest zasadniczo optymistyczne podejście do wypraw w Beskid Wyspowy. Rejon kojarzony jest z łatwymi, spokojnymi wycieczkami, przyciągając rzesze niedzielnych turystów. I bardzo dobrze, bo w Beskidach góry można poznać i pokochać. A drugą konsekwencję widać gołym okiem. Idąc czerwonym szlakiem z Mszany Dolnej na Luboń Wielki, zobaczymy te zdyszane, spocone, powiedzmy, że i czasem zrezygnowane, tak dalej opisując, wykrzywione zmęczeniem twarze, które powtarzają to pytanie: daleko jeszcze? No właśnie, bo dzisiaj idziemy tym trochę ekstremalnym szlakiem z Mszany Dolnej przez Przełęcz Glisne na Luboń Wielki. Chociaż, że trasa wynosi pieszo 2 godziny 15 minut, dzisiaj w naszym programie pokonamy ją w trochę szybszym czasie. Tak więc trasa rozpoczyna się w miejscu przecięcia wszystkich głównych szlaków turystycznych w Mszanie Dolnej, czyli na dworcu autobusowym. Mszana stanowi chyba najlepszy, najbardziej dogodny punkt wypadowy w Beskid Wyspowy. Chociażby z Krakowa autobusem dojedziemy tu w niespełna godzinę. W okolicy dworca zlokalizowane są też otwarte w weekendy sklepy jak Biedronka czy Tesco, tak więc możemy tam się zaopatrzyć na dalszą drogę, ponieważ ceny jedzenia w schronisku na Luboniu mogą być, jak to się mawia, wysokogórskie. A więc jak wypakujemy, czy zapakujemy raczej nasz plecak prowiantem, będziemy pełni energii, to możemy szybko ruszyć w trasę. I także równie szybko się zniechęcić, ponieważ początkowy odcinek szlaku na Luboń prowadzi przez miasto po asfalcie. Na zmianę krajobrazu przyjdzie nam wtedy trochę poczekać, pokonując żmudne kolejne kilometry i z nadzieją patrząc na kolejny zakręt. Dopiero po przekroczeniu mostu na rzece Rabie wędrowiec odetchnie z ulgą. Po drugiej stronie rzeki ruch samochodowy już nam się zmniejszy, okolica stanie się mocno pofałdowana, a droga będzie zakręcać szerokimi łukami, omijając niespodziewane wzniesienia terenu. Aż w końcu wyjdziemy na tak zwane złote wierchy, ale o tym, co zobaczymy właśnie z tych złotych wierchów i co jeszcze dalej nas spotka na tym szlaku, to po krótkiej przerwie muzycznej dowiemy się. Tak więc zostańcie, drodzy słuchacze, z nami, posłuchajmy czegoś po rusińsku zespołu Hrdza ze Słowacji w piosence Sztefan. Dajmy się ponieść temu rytmowi.

I to był zespół ze Słowacji, Hrdza, w piosence Stefan, i takim właśnie żywawym rytmem wracamy w nasz Beskid Wyspowy, czyli tam, gdzie dzisiaj wędrujemy w Beskidniku. Już przed przerwą tylko przypomnę, już wyruszyliśmy z Mszany Dolnej w stronę Lubonia Wielkiego i dotarliśmy do takiego miejsca jak Złote Wierchy. Tam właśnie szlak skręca z asfaltówki w lewo i ostrym podejściem kieruje się w stronę wsi Glisne. Zmotoryzowani, jeśli udajemy się chociażby na motocyklu, samochodem, mogą zignorować oznaczenie szlaku i pojechać dalej krętą drogą asfaltową aż do samego Glisnego. Natomiast my, jako ci wędrujący na podeszwie, miną ostatnie zabudowania i zaczną wspinaczkę na grzbiet Złotych Wierchów. Początkowo droga prowadzi skrajem pól, gęsta trawa, jeśli to będzie środek sezonu, to przyjemnie zamortyzuje kroki i będzie chronić przed kamieniami. Z czasem szlak zacznie pokrywać się z coraz głębszą kamienistą ścieżką, która po deszczu zamienia się w wolno płynący błotnisty strumień. Luboń wysyła pierwsze ostrzeżenie. Nie zapomnij solidnych butów o grubej podeszwie. Ciąg dalszy naszej trasy będzie prowadzić wokół gęstego zagajnika. Po lewej stronie będziemy mieć otwarte pola, a w dalszej perspektywie masyw Mogielicy. Złote Wierchy nie są wierzchołkiem oznaczonym na mapie, same w sobie rzadko bywają celem wycieczek. Tym bardziej zaskakuje, oczywiście pozytywnie, że jest tam zbita z desek zadaszona ławeczka zainstalowana na szczycie. Miejsce to tchnie spokojem, zapewniam. Drzewa zagajnika będą szumieć na wietrze za plecami nas, odpoczywających podróżników. Przed oczami będziemy mieć bezkresne pola, na których zapobiegliwi rolnicy ustawili strachy na wróble i krzyże, podwójną ochronę przed przeciwnościami losu. Daszek nad głową zapewni nam też ochronę przed słońcem lub deszczem. To jest taki drobny fakt, który docenia się dopiero z perspektywy czasu. A więc minąwszy Złote Wierchy, czerwone znaki prowadzą dalej przez pola, raz w górę, raz w dół, gubiąc się w zagajnikach, przekraczając podmokłe łąki, przecinając zagajniki, by wreszcie wrócić na ten sam asfalt, co na początku, na obrzeżach wsi Glisne. A co o samej wsi Glisne jeszcze mogę drogim słuchaczom powiedzieć, to musicie się wykazać cierpliwością. Posłuchajmy trochę muzyki, a po przerwie muzycznej dowiemy się więcej. Tak więc przed nami teraz po niemiecku dla zaskoczenia zespół Annen Mai Kantereit w piosence Jenny Jenny. I cokolwiek by ktoś pomyślał o tym języku, mam nadzieję, że pomyśli dobrze słuchając tego kawałka.

0: Willkommen an Bord.
1: I to słuchaliśmy w języku niemieckim, jak już na pewno słuchacze rozpoznali, zespołu Annen Mai Kantereit w piosence Jenny Jenny. A my wracamy już z tych Niemiec do Polski, dokładnie w Beskid Wyspowy. Dzisiaj wychodzimy w Beskidniku na Luboń Wielki. Startujemy, czy już wystartowaliśmy tak naprawdę z Mszany Dolnej i już dotarliśmy do wsi Glisne. Właściwie trudno mówić tutaj o obrzeżach wsi, do których już doszliśmy, bo jest tak mała, bo jest niemal niewidoczna z perspektywy podróżującego samochodem. 327 mieszkańców wciśnie między góry Szczebel a Luboń, skupionych wokół kościoła Najświętszego Serca Jezusowego, przywykłych do surowego klimatu, niewielkiej ilości słońca i stromych podjazdów. Wdepnąwszy mocniej pedał gazu, jeśli jedziemy samochodem, motocyklem, to wieś można pokonać w 15 sekund. 327 nieustępliwych osadników i ich walka o każdy dzień tylko prześlizgnie się nam w szybach rozpędzonego samochodu. Ale to właśnie tam możemy taki zobaczyć beskidzki teatr w cudzysłowie, bo przemierzając pieszo czerwony szlak, najpewniej do Glisnego właśnie dotrzemy pieszo. Przy odrobinie szczęścia nasz spacer będzie miał miejsce w niedzielę, jeśli jesteśmy osobami, które mają wolne tylko weekendy. Nie można oczywiście wykluczyć, że będzie to już późne przedpołudnie, kiedy majowe słońce będzie się wspinać na niebie tak wysoko, żeby uciszyć krzyczące ptaki. I będziemy stać tam w miejscu, gdzie gorące powietrze doskonale będzie przenosić każdy dźwięk. I w takiej oto scenerii, no właśnie jak w teatrze, tuż przed rozpoczęciem tej sztuki, kiedy wśród widzów zapada niecierpliwa cisza i rozlegnie się kościelny dzwon. Warto zatrzymać się wówczas na najbliższej ławce i pooglądać, jak aktorzy spektaklu, czyli mieszkańcy Glisnego, wychodzą powoli na scenę. Właśnie taki klimat takiego niedzielnego przedpołudnia to w takim Glisnym poczujemy najmocniej. No ale czas zostawić już tą niewielką beskidzką wioskę i ruszmy stromym podejściem na Luboń. Położone na szczycie schronisko i wieża meteorologiczna widoczne są z oddali. Wydaje się, że jeszcze kilka kroków i wędrówka dobiegnie końca. O nie, nie, nic bardziej mylnego, drodzy słuchacze, to właśnie teraz zaczyna się najbardziej wymagający odcinek wspinaczki. Dokładnie, w Beskidach też możemy doznać wspinaczki, nie tylko w Tatrach. Ścieżka szybko nabierze wysokości właśnie za Glisnem i w przeciwieństwie do większości beskidzkich szlaków wcale nie trawersuje zbocza, tylko prowadzi prostą, prościutką linią w kierunku schroniska. A jak wygląda ta ścieżka i co zobaczymy i doznamy na samym szczycie Lubonia? To się dowiemy po kolejnej przerwie muzycznej. Posłuchajmy teraz, no już dobrze nam znanego zespołu Micromusic w piosence Pieśń Panny Czwarta do słów właśnie samego Jana Kochanowskiego, czyli coś po staropolsku na antenie Beskidnika. Dajmy się ponieść i temu rytmowi.

0: Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 tylko leci. Lem FM to twoje radio.
1: I witam z powrotem na antenie Lem FM. Trwa Beskidnik. Dzisiaj wędrujemy przez Beskid Wyspowy. Ale jeszcze tylko przypomnę, co słuchaliśmy przed chwilą zespołu Micromusic z Wrocławia w piosence do słów samego Jana Kochanowskiego, pieśń Panny Czwarta. No właśnie, a dzisiaj w Beskidniku idziemy na Luboń Wielki, jedną z takich tysięcznych gór, tysięczników beskidzkich, i już minęliśmy wieś Glisne, bo nasza trasa dzisiejsza wiedzie z samej Mszany Dolnej. No i już zaczynamy ten najtrudniejszy odcinek, to podejście w linii prostej w kierunku schroniska na Luboniu Wielkim. Pierwszy, ten najtrudniejszy odcinek, to często grzęźnie w błocie. Jako turyści musimy tam mocno wyginać szyję, aby objąć spojrzeniem ścieżkę przed nim. Warto skupić się tutaj na patrzeniu pod nogi. Zmniejszymy przez to stres i zniechęcenie stromizną, jaka, jak to też i nam poprawi bezpieczeństwo na śliskim podejściu. Kolejne zakręty wydadzą nam się tam za każdym razem tymi ostatnimi, bo przecież schronisko wydawało się tak blisko ze wsi Glisne. No, z czasem nadejdzie pewno i u nas rezygnacja. Poczujemy potrzebę, aby przysiąść na zwalonym pniaku, napić się wody, złapać oddech. I właśnie wtedy teren zacznie się wypłaszczać, a tablica poinformuje nas, że wchodzimy na obszar chroniony, a to jest najlepszy znak, że do schroniska zostało nam już tylko 5 minut marszu. Ostatni odcinek wędrowiec czyli ktoś z nas pokona zapewne truchtem, chcąc już odpocząć w schronisku, najeść się do syta, nacieszyć oczy panoramą ze szczytu. Schronisko nie zawodzi, ponieważ jeśli wyruszymy nawet późno, to do godziny 20 oni tam w schronisku na Luboniu Wielkim oferują ciepłe posiłki. Menu jest często ograniczone, ceny wiadomo jak to w schroniskach, ale jednak jeśli będziemy wygłodniali, to no, sami na pewno wiemy, ci co chodzą po górach, jak smakuje na wysokościach chociażby taka kiełbasa czy pierogi ruskie. W schronisku oczywiście też jest tam możliwość noclegu. Nie ma tam bieżącej wody ani strumienia. Gorąca woda jest dostępna za darmo w kuchni. Osoby przywiązane do higieny osobistej powinny zabrać jednak też ze sobą na górę większą ilość wody. Dla podróżnych dostępna jest tam sala wspólna w schronisku, dość nietypowa, kwadratowa, przeszklona sala na pierwszym piętrze oraz bacówka, która znajduje się tuż obok. Tam są dwa pokoje prywatne, dwu- i trzyosobowe oraz też niewielka sala wspólna na piętrze. No ale co jest najmocniejszym punktem tego schroniska, czy ogólnie samego szczytu? To, jaka zapada tu wieczorem cisza i piękne rozgwieżdżone niebo w bezchmurną noc. I takiej życzę każdemu ze słuchaczy, jeśli się tam wybierzecie na Luboń Wielki. No a co można jeszcze zabrać ze sobą, idąc tam w góry, albo jaką dodatkową lekturą się wspomóc, to po kolejnej przerwie muzycznej zdradzę słuchaczom. Tak więc zostańcie z nami, posłuchajmy czegoś lekkiego i przyjemnego, tak powiedzmy smakujmy trochę lata. Dzięki zespołowi Parcels z Australii i w kawałeczku po angielsku Tied Up Right Now. Dajmy się ponieść temu letniemu klimatowi.

I takim spokojnym rytmem wracamy po dłuższej przerwie muzycznej na nasz Beskidnik. Słuchaliśmy przed chwilą muzyki z dalekiej Laponii w wykonaniu wokalistki Madi, a piosenka nosiła tytuł w przetłumaczeniu na język polski Daleko. A jeszcze wcześniej, bardziej w klimatach letnich, takich wakacyjnych, zespół Parcels z Australii w piosence Tied Up Right Now. No ale wracamy i z tej północy, i z tej Australii w Beskid Wyspowy, bo dzisiaj właśnie zdobyliśmy tysięcznik, wyszliśmy na Luboń, wielki czerwonym szlakiem z Mszany Dolnej, przez Glisnę, właśnie na Luboń Wielki. Wybierając się na tą trasę, możemy zabrać ze sobą także jakiś przewodnik, chociażby przewodnik Beskid Wyspowy wydawnictwa Rewasz, w którym Dariusz Gacek opisuje w nim te izolowane górskie wyspy, tak często właśnie pomijane przez turystów i zapomniane przez wiele przewodników. Ale ciężko się nie zgodzić z panem Dariuszem, że właśnie w Beskidzie Wyspowym jeszcze można znaleźć ten autentyzm, spokój, puste szlaki, dziką przyrodę i życzliwych ludzi, bo Beskidy to nie tylko przyroda, to także te właśnie malownicze wsie. To niepozorne pasmo górskie kryje liczne jaskinie, jeziorka, strome podejścia, wspaniałe panoramy, tajemnicze i rozległe leśne łąki. Taki jest właśnie Beskid Wyspowy i tak nim dzisiaj sobie wędrowaliśmy w naszym Beskidniku. Przypomnę tylko dokładnie naszą trasę. Zaczęliśmy z Mszany Dolnej, potem przez Przełęcz Glisnę na Luboń Wielki. Czerwony kolor miał szlak. Trasa w pieszo jest do pokonania w 2 godziny 15 minut, tak więc jest to idealna propozycja na jakiś weekendowy wypad w Beskid. Startujemy oczywiście z dworca autobusowego w Mszanie Dolnej, potem kawałeczek szliśmy asfaltem, żeby odbić na Złote Wierchy, czyli takie pierwsze wzniesienie, pierwszą górę z widokami i z drewnianą altanką do odpoczynku, a potem wróciliśmy na ten asfalt do wsi Glisne, która choć mała, ale urokliwa i ciekawa, i za nią zaczynało się to finalne podejście na Luboń. To takie jedno z najbardziej stromych, które nie trawersuje, a prowadzi prostą linią w kierunku schroniska na Luboniu Wielkim. No i też samo schronisko jest pięknie ulokowane i samo w sobie też jest piękne i wyjątkowe, jeśli chodzi o architekturę. Nie będę zdradzać szczegółów. Słuchacze, idźcie na Luboń i przekonajcie się sami. I uprzedzam, że w schronisku nie ma bieżącej wody ani strumienia. Wodę można przynieść ze sobą, jeśli ktoś jest wymagający, albo korzystać z tych niewielkich, acz wystarczających ilości, jakie dają gospodarze chaty. No i polecam zobaczyć na Luboniu Wielkim, czy to zachód słońca, czy przede wszystkim wschód słońca, wstać o tej wczesnej porannej, czy to jeszcze nocnej godzinie i zobaczyć ten pokaz świateł, ponieważ panorama ze szczytu jest wyjątkowa. No i taki jest ten Luboń Wielki. Drodzy słuchacze, ja dziękuję za dzisiejszy program, za ten wspólnie spędzony czas i że tak się mogliśmy dzisiaj bawić i wędrować tym Beskidem Wyspowym. Słuchajcie kolejnych programów o tej samej porze. Dziękuję wam pięknie, a na pożegnanie piosenka, no, po estońsku oczywiście, to tak na deser można powiedzieć, Sander Mulder w piosence Mina Elan Muhu Sares, a o tyle niezwykła, że to nie jest klasyczny folk, a to jest elektrofolk. Sander właśnie jest takim, powiedzmy, miksuje właśnie tradycyjne pieśni, które będziemy też słyszeć w tle, z nowoczesnymi dźwiękami i rytmami, tak więc tej fuzji stylów posłuchamy na deser. Sander Mulder, Mina Elan Muhu Sares, czyli Mieszkam na Wyspie Muchu, po estońsku, od Jakuba Zygmunta. I kończymy nasz dzisiejszy Beskidnik. Dziękuję pięknie, pozdrawiam, trzymajcie się.

0: W miejscowościach Europejska Komisja ma do kinia roka zrochtułaty finalną wersję programu i zabezpieczyty seretko na jego realizację. Podczas stryczo delegacja z Słowacji przedstawiła projekt Ożywmy Mało Sela, zrochtułany przez Ministerstwo Inwestycji Regionalnego Rozwitku i Informatyzacji. Podle Michała Sekieraka, podpiercia dla małych miejscowości powinno być nielem suspilnym dzianiom, ale też impulsom dla rozwitku lokalnej gospodarki. Jak podkreślił mieszkańci, kotro stanut albo wernut do swoich rodzinnych stran, budą przyczyniaty się do rozwitku regionu i podpiercia lokalnego przedsiębiorstwa. Muzej Sandeckiej Zemli prosi na prezentację publikacji, która podsumowuje projekt Ślido, Świadomość, Pamięć, Interpretacja. Stryczka maje projekty 27 sierpnia augusta o 18 godzinie w głównym budynku muzeju. Katalog zrychtowany w digitalnej formie zapiera dwuletni projekt, który muzej realizował ze wdzięku dofinansowaniu ministra kultury i nacjonalnej spadkowiny z programu Narodna i Tradycyjna Kultura. Publikacja beśiduje o tradycyjnej kulturze regionu, wskazuje na ślido, które zachowały się na przedmiotach, dokumentach i w pamięci mieszkańców. Znalazły się w niej wybrane muzejne archiwalei prezentowane podczas wystawy te teksty, które towarzyszyły ekspozycji i referato, które były ogłoszone minionego roku na naukowej konferencji z nagody 50-lecia Sandeckiego Etnograficznego Parku. Prezentacji katalogu będzie towarzyszyło kuratorskie oprowadzanie po wystawie. Digitalna wersja katalogu będzie dostępna na internetowym sajcie instytucji.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Ty góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ścierp na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdo wie, kany między turniami, kłazicka

Kanyna diłka. Tymka halakasynowy, łaśko Petro i hryc halaky. Fecko Krzysztofyk. O wszystkich wam napiszu, bo i tak wszystkich nie znate. Stary wymerly, a młodych nie znate. Kondrat Koliczko został i jeszcze żyje. A w krenyci na staroj dorozi nie został ani jeden. Po cerką zostało sześć family. Choroszczak, Chopej, Capok, Petryk. A wece nie znam, jak się nazywają, bo w ciłej krenyci ze zdrojem zostało 25 rodyn. Jeszcze w Lipce my czuli, że sestra Paraska i Waniu Petryszak, tot, co mieszkał powyższe sestry Paraski, już pomerli. Dowidujete się, co mamy stoisty i co mamy ubrania, to jak może maty, kiedy już 10 rokiu, jak mąż mi mer. Została jem z małymi dziećmi i tak mia wojna została. Jak przyszli heł Germany, to syna zabrali do Germanii na robotu, a diłka moja ani na nedilu nie mogła się doma obstojaty, bo jej brali na szarwarkę do kopił i do inczych robit. To jak jem była razem z dziećmi, to jem mała dwie korowy i jałiłku, a potem jedną korowę i jałiłku mi zabrali na kontyngent, a druga korowa mi zachworiła i zdochła. To tak jem się wojnu dorobyła, że nie mam nic. Germani brali i zerno, i gruli, i sino, a robyty nie był kto, bo ja już mam 62 roky, to jak jem mogła dać radu. Tak piszła jem ku diłci, że oddana na boci i żyju na jej łaści. Że mi das, to o tom żyju. A diłka tyś niczego duże nie maje, bo chora, bo robyty nie może. I takie nasze zakapane życie. A syn teprze przyszedł z Germanii. To dobry, że zdrowy przyszł, bo jak to z niewoli. A na razie hełnuje niejakoj roboty, bo to grosza nie zarobyt. Żdynia, powit korleci. Pisze Petro Myzgała do swata Danyła Żydiaka w Somerville, New Jersey, pod datą 3 grudnia 1946. Moje powodzenia dost kiepskie, bo ja ożenił się do łucha, ale już 5 roków jak mi żena pomerła. To wy dobrze znate, jak to w diłciowy prożywaty ciężko. Teper jako woziacia. Pierwsze małem jak jest u gospodarku, a teper mi odebrali. Nie mam nic. I donoszę wam, że byłem w Niemczyni, w niewoli, 6 miesiaciu. Tom dumał, że tam propadł, bo bars było trudno wytrzymać. Proszę was, czy wy tam nie znate deo brati Michali z Myzgaliłki? Może by wy dowidali się za neho i za Ulijanku i Andryja z Pesariłki? Bo heł się teper nie dowidat nic, bo rychwałd jest pustej. Jak ichał swat Seman do Rosji, tom się z nima pożegnał w Gorlyciach na mości. I dowiduju się, czy wy tam nie znate o naści Pecylak po sestry Warwarii i czy wy nie znate jeszcze o Stefani Kowali. To mi odpyszte o wszystkich. Pozdrowlaju wsich rychwałdczaniów, co tam sód, czy by one nie były takie dobre, czy by mi wszystkich od jednego dolara nie przysłali, bo na mnie dost weleka bita. Wola niż nie powicanok. Frank Barna, Fort William, pouczył świże pismo od sestrynej dońki Olhy po morzu Maryn. Donosyt, że pouczała pismo z 28 listopada. Jak widno z tego pisma, teper dochodzić do skoro. I jej pismo było w dorozilem 3 tyżni, chociaż było puszczone zwyczajną pocztą i neregistrowane. My, dziękuję Bogu, zdrowy i powodzenia nasze rozmaite. Majko, 22 listopada, złożył przysiachu w Warszawie, tak samo szwagier stylawy, to im tak kazale, że to dłuższe nie będą w Polsce jak 2 miesiaci, a my z Hanią zostajemy, bo razem nie można jechaty. Dalsze pytaje te wujku, czy ty mi jeszcze nie przyszedł koniec? To wy, wujku, pomylili się, bo to net i tak robili, lem ty, że to ich kopają, to takie same. Dulara, że to wy mnie posłali i ona dostała. Pełno ho wyniali. Świerżowa Ruska, powit Jasło. Redakcja Karpackiej Rusy dostała z portnego powit Gorlici śliduju prośbu. Bortne, 20 grudnia 1946. Ja, Pajza Kopcza, rodom z osela Świerżowa Ruska po odcu Kowal, zamieszkała w seli Bortne, wdoła po mórzu Kondrati Kopcza, której pomer w 1944 roku, ostała się z drobnymi szesterymi dziećmi. Najstarszy syn był zabrany na roboty do Niemczyny i nie wernął się. Nie mają tu bliskiej rodyny, ponieważ rodyna wyjechała do Rosji. W Ameryce mają rodzinnego brata, Kowala Leszka, syna Demka, ale nie mają od niego żadnej wiadomości, co żyje i de. Kto by znał za niego, a może on sam poczytat, to najmniej odpisze. Dalsze prosiłabym o adresy Warwary Sosenko, diłka Iwana, Jurka Reszetaria, syn Wasyla, Panteleimona Szczerby, syn Iwana, Pajzy Werbyńskoj, diłka Petra, Tereski i Rozalei Sudyk, diłka Iwana.
Może kotre z nich prysłałoby mi biedni wdowi. Chleń kupomicz, a jak nit, to chocki list, kotry budę dla mene wielką potichą. Szlu wam serdeczne pozdrowienia i życzę wam wesołych świat i szczęśliwego nowego 1940 roku. Pajza kopcza seobordne, poczta sękoła, powit korleci, Małopolska, Poland. Ignaty Durniak w Jonkers dostał pismo od 20-rycznego chłopcia Andryja Wandzlyka, rodem z Hańczoły, który 2 roky temu wstąpił dobrowolciom w riady Krasnej Armii i służył w niej do tego czasu. 10 grudnia 1946 roku. Dobry den, ili wieczer, drogi mi dituś. Oto ja, wasz wnuczok, piszę do was paru słów, przy których słowach pozdrawiam was wszystkich duże krasno i serdeczno. List ja wasz dostał, za który wam bardzo dziękuję, bom się dowiedział o waszym zdrowiu ta powożeniu. Moje powożenia dobre, dituś. Ja żyję dobry do tego czasu i wam toho żywaju. O swojej krasnoarmijskiej żyzni mogę skazać, że to był czas taki, kiedy nam było rozmaito. A teper, prosimy Boga o zdrowia, to się dast wszystko wytrzymaty. A mama i sestra żyją teper w sowieckim sojuzi. Pyszut, że im dobry. Lem kolej hale, to im pokrali na dorozi. Ja już znam deony. Każdy tyżden mam odnych list. To mi pisali, żeby ja próbował napisać do was, a no ale ja dumał, że to list nie dojdę. A tu wy mi napisali. Ignaty Durniak dostał adres Andryja Wandzelyka od jego mamy z sowieckiego sojuza i napisał jemu tak. Piszete mi diduś, że mama bardzo banuje za mną, że aż ich serce zaboliło. To wy znate, jakie mama. Lem się kłos zastarają, to już chwory. To i ja im piszę, ale nie pomagaje. Diduś, mi wesoło, że ty. Iste mam dost, że to i spania dobre. No chodzone i wesoło, ale wce dumka o domi, o swoich rydnych Karpatach, bo ja lem sam jeden z Hańczoły. Nawet z druhych seł nie nikogo, to nie czuję swojego lemkiwskiego języka. Teper ja list wasz dostał i był w nim odyn dolar, to ja nawet i nie dumał, że to list dojdę, a tu i dolar przyszedł. Mama mi pisała, że to z ich listu wyniale dolar. Jak dostanete mi list, to mi zaraz odpiszcie, a na drugi raz ja wam napiszę bilsze i swoją fotografię wam poszlu. Teper wam nie mam, że bilsze pisatelem, lem was jeszcze raz pozdrawiam, wszich duże krasno ta serdeczno i także pozdrawiam te tam ci urodynu, najdomene pyszut. I proszę was, piszcie do mojej mamy.

Prwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, wiczy. Pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

0: europejskiej strategii i prawo ostatniej. W Pesidach uczest wziął meczańczuma starosta rosyjskiego sela Bajeriuci Michał Sekierak, osnowatel i pitpreceda inicjatywy małych seł. Strategia zrotowana przez Europejską Unię ma je protydiaty porożnieniu seł i oselaniu się młodo w wielkich miastach. Cilu strategii jest tworyty obstawiny do życia, roboto, osnowanie firm w mniejszych miejscowościach. Europejska Komisja ma je do końca roku zrotowaty finalną wersję programu i zabezpieczyty sredko na jego realizację. Podczas stryczo delegacja z Słowacji przedstawiła projekt Ożywmy Małe Seła, zrotowany przez Ministerstwo Inwestycji, Regionalnego Rozwoju i Informatyzacji. Podle Michała Sekieraka, podparcia dla małych miejscowości powinno być delem suspilnym dzianiom, ale też impulsom dla rozwoju lokalnej gospodarki. Jak podkreślił mieszkańci, kotro ostanut albo wernut do swoich rodzinnych stran, budut przyczyniaty się do rozwoju regionu i podparcia lokalnego podprzyjemstwa. Muzej Sandeckiej Zemli prosit na prezentację publikacji, która podsumowuje projekt Ślido, Świadomość, Pamięć, Interpretacja. Stryczka ma je projekty 27 sierpnia augusta o 18 godzinie w głównym budynku muzeju. Katalog zrychtowany w digitalnej formie zapiera dwuletni projekt, który muzej realizował ze wdzięku do finansowania ministra kultury i nacjonalnej spadkowiny z programu Narodna i Tradycyjna Kultura. Publikacja beśiduje o tradycyjnej kulturze regionu, wskazuje na ślidy, które zachowały się na przedmiotach, dokumentach i w pamięci mieszkańców. Znaleźli się w niej wybrane muzejne archiwalei prezentowane podczas wystawy te teksty, które towarzyszyły ekspozycji i referato, co były ogłoszone minionego roku na naukowej konferencji z nagody 50-lecia Sandeckiego Etnograficznego Parku. Prezentacji katalogu będzie towarzyszyło kuratorskie oprowadzanie po wystawie. Digitalna wersja katalogu będzie dostępna na internetowym sajcie instytucji.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na chnęśnim słuchowysku i przed nami, jak już się dodumujecie, następna część noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. I jeszcze toho samego dnia wieczorem przyszedł do mnie Walko z czudną wieścią. Protas odyszł, besiduje. Zdaje się, już neverne, chodył, nudył, miścia synem ignajty, w kincy besiduje. I do wory, najbudesz to chocze.

Pryszoł i dla nas czas wybyraty się na wyznaczeniu obławów Karpaty. Dawno już Juri złotyma kluczamy promieniamy odomknął zemlu i pustył rosu na ciły świt. Zasijał biły człowiek na biłym kameny seret syniocho moria świt jehori rozsypał po zemlę zelenu krasotu. A w Karpatach to ta dawna, weśniana krasa rozwyła się teper rozkiszni pit horiaczym sąciom. Ciłuje soneczny promień bez kycku zemlu, syniut wysoky gorgany, po stokach litajut połochliwy stada, po polach zwuczat pucharskie kosy, a lisy maniat swoim świżym hołodom. Kolizny zyny pierwszy raz wstupujesz na werchy hir, zdaje się ty, że wchodzisz na pierwszy stupeń raju. I jak raj Dante zdawał się jedną veličestvenną rożą, to zemski raj w horach je rożą, ale tą dyką, kotro je horiaczy i kolor je połominią nad debrią, rożą. Ne z delikatnyma hołuskamy, ale bujni rozrosnyną medże terniamy, prachnuczą dla swojego upoinia nesłaboho świtlyka, ale huraganu i pekuczoho promienia. Po terasach dwychajuczych się hir pnesz się czerez zniewolujuczy krajewyt do świta staryczaczych, streszor i połonen, szto na seretniej lenii Karpat pociachnuli się w horu, jak murzestwenny gigant. Do horyzontu rysują się powygnany lenii najwyższych werchił. To kraina dżereł, mochu i piłnicznych jachit, kraina pasznych połonen. Tam trawa riuniat się ti stepowi, rozkoszni kołysze się na poduwajuczym witry. Chorom w powitry lem dyky orły i astriaby unosiat się, szybujut hladajuczy uperti żertwy. Czyste nebo neskinczena dal. Heł człowieku lem krył brakuje i hyn do perwa odczuwać się tot niedostatok. To hraniczyny horby dewczasnym litom iszczy śnich bilije. W spekulem zmyi pomedze stepową trawą wiód się. Nad dżerełamy rozłożony koszary kołonych nedbaczo po karpackim farnięte odpoczywajuczy hirsky bołhary otaru sterzut. Nyże to kraina szerokich i dalekich lisiu, to mieszkania jelenia, dyka, medwedia i drapieżnych ptachiu. Medże derewamy buszujut łapczywy szylyky, korszuny, a na hołuziu odwicznych sosen sadowiat się hordy gotury, krasny teterew o krasach hirskich dibrow. W kińcy schodysz z hory do nyzu. Heł hołot i wilehit, wodny rozlewy, heł jaruchy, medwerzy gawry, lisczyny nory. Dołho, bo prychodyt spynaty się po bystrych steżkach perez pidyhirja, zakołdide się do granicznych hir. I my pereszli terasy zbliżowali się do nich. Nicz pered obławą riszene było zapełnyty hulankom z parocha seła Wirowka, w którym hołowni mali zoserdyty się wszytkie nahaniacze. Ostatnie nahaniania mało zaczaty się rano, pryzori prozraczną nocą. Przyjechaliśmy do Wirowki za dnia pered hulanką. Zajżdżaty do parocha pered czasom było nepryliczno, proto riszyliśmy prowesty den do wieczera na horach. Ale w hory nie możesz wybrać się

0: A tak jak kozaky w step z jednym woronym konyką i benderską szablą. Inakże przyszłoby pony wilni odbyty dołgi pist. Na dalekich drogach, przypominających steżkę, lehko nie najdesz możliwej korczmy. Iszcze jak masz podstywy koniata, to przy klebanii zakrutiat na mostok, szto wede do klebańskiej obory, ale takie koniata ne wsepi druku pidejdut. Proto nasza najtyczanka mistyła w sobie osibnej kulinarnej i butylkowej oddił. Mi Bart Antyp ostał wirnej tradycji i ne zabył wziaty swojej szezdary. Zahrybujuczy pomały romantyzm w życiu naszą iszcze ostatnioho stronnyka. I win wyśpiwował sławiańskie romanse wyplekany w Karpatach, który za 20 roki budut już należaty do melomańskich zabytkiu. I koli narit dalsze śpiewać swoje śpiewankę, wyższe werstwy gromadzkosty zaminyli swoje romansy na modny, kawatyny i nokturny. Koni rozpriasz na rokom, a nas żdyj na wieczer. Ryuk Antyp do furmana. Sam zaklikał mnę za sobą. Kolysme pereszli paru werchił, prystanulysme. Smotr, wydesz? Zwidował Antyp. Wydżu dwir. Hen ona. Elwira? Mi idol. Dwir był jak bez życia. Tysza i zaduma prykowany do karpackich dworiu. Za chyżą czornił krest z grubych pali, dalsze temnił lis. Po drugiej stronie dwora nad wodnym zalywą stojała czereda kony i paru pohaniaczy. Wikna zasunęny roletamy. Przy wchodzi stojał opustywszy hołowu skandynawski pes, a nad dworą szybowało stado kawok. Hyn ona, daleko od świta, zatoplena w swoich mryjach. Antyp wdarył w szezdaru i powtórył ulublenu piśniu. Powij witrę, witryku, tam, gdy tużyt myła, naj zanesut i śpiwanku twojej lechky kryła. Powij witrę w jej ohorod, de winoczkę splitat. Powicz i, szto młody i szczyro jej kochat. Naj ne płacze, naj ne tużyt, uż czas się zbliżat. Pryde myłej, pryhołubyt i z nią się zwinczat. Na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.
1: Widziałem potyk Gładyszowi, taki w beton wziaty, hen na wierchny, head hori, hori, hori, hori. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Takiem cię rad mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym koryciom tychićko, bezszumno, prosticko. I choć powidają, przy tobie życia lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Волелюбни ламківської керпчі, незвиклий до розмір'яних доріг.

0: Oh, no.
1: Dziękuję wam, kamaracia moi, za taki krasny tarunok. Dziękuję wam.
2: Precepkynio, už jem tu.
3: Ja też tu. Wobcie, musisz poczekać, bo ja przyniósł ważniejszą sprawę.
2: To z kim besidujesz u chaty?
4: Uspokojcie się obydwoma. Na każdego przyjdzie szor. Drogi moi przyjaciele, idźcie i sławcie narodzinę naszego Пелехача. Я не можу йти з вами, бо саме видите, чекаю дня важно повинності. Але ви славте, бавтеся, радуйтеся.

0: Rosji. W posiedach uczest wziął meczańczuma starosta rosyjskiego sela Bajeryci Michał Sekierak, osnowatel i podprzedseda inicjatywy małych seł. Strategia zrotowana przez Europejską Unię ma protidiaty porożnieniu seł i osalaniu się młodo w wielkich miastach. Celu strategii jest tworzyty obstawienie do życia, roboto, osnowanie firm w mniejszych miejscowościach. Europejska Komisja ma do końca roku zrotowaty finalną wersję programu i zabezpieczyty sredko na jego realizację. Podczas stryczo delegacja z Słowacji przedstawiła projekt Ożywmy Mało Seła, zrotowany przez Ministerstwo Inwestycji Regionalnego Rozwoju i Informatyzacji. Podle Michała Sekieraka, podpercia dla małych miejscowości powinno być jedynym suspilnym działaniem, ale też impulsem dla rozwoju lokalnej gospodarki. Jak podkreślił mieszkańcy, którzy ostanut albo wernut do swoich rodzinnych stron, będą przyczyniać się do rozwoju regionu i podpercia lokalnego przedsiębiorstwa. Muzej Sandeckiej Zemli prosi na prezentację publikacji, która podsumowuje projekt Ślido, Świadomość, Pamięć, Interpretacja. Stryczka ma projekty 27 sierpnia augusta o 18 godzinie w głównym budynku muzeju. Katalog zrychtowany w digitalnej formie zapiera dwuletni projekt, który muzej realizował dzięki dofinansowaniu ministra kultury i nacjonalnej spadkowiny z programu Narodna i Tradycyjna Kultura. Publikacja beśleduje o tradycyjnej kulturze regionu, wskazuje na ślidy, które zachowały się na przedmiotach, dokumentach i w pamięci mieszkańców. Znaleźli się w niej wybrane muzejne archiwalei prezentowane podczas wystawy te teksty, które towarzyszyły ekspozycji i referato, co były ogłoszone minionego roku na naukowej konferencji z nagody 50-lecia Sandeckiego Etnograficznego Parku. Prezentacji katalogu będzie towarzyszyło kuratorskie oprowadzanie po wystawie. Digitalna wersja katalogu będzie dostępna na internetowym sajcie instytucji.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Tuk intiver, bem tis sanoku de im meskał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej im nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mi, to dobry, że stopok w płoci był równo wryzany, nie na nesklesej strony, na skis. Bo im widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chóż. No, jaki słodu trzeba było maty w chóżu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

Nazywam się Adam Miśnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam wszystkie łemkinie i wszystkich łemków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Miśnik.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Komar trajek premieruje.
8: Rad by

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę prokleta. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida, pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam, tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos. To była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie,